0: Voilà, le Kingana le Gosije, Jirasi, Lafia, Karadine, Singaouji, Ndoussi. Bogne tondo kasida kwa ndorosi eseda de patargoji do gokonsi jegodo asan kairo le kankula al dok ngaba asan godom bransidi dorojo le naya me balgotol dok ju dorojo do dogrek misan asan godo tila nan dorojo gre ndo dojo gremi le naime balgotol dok ju dogrek misan asneg bal dok be ge asan kairo li kankula godo bogle lenda to negra gedinda digital ba de chikarsi ibarji barda arsi orji mesi ole do asan kairo kankula de neje la gauda lenda bal dok ujindwal ni lesse to banwa patargo politique ne godo to landu ba menal godo bal batonda da ko ndu asan kairo li kankula
1: Kairo, apatangom wa, wa, mampatangom. Kairo, rimba patangom, wa, mampatangom. Kairo, apatangom.